Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: kropki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie dół, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

propri nikomu prezentu.

Codzienny magazyn informacyjny przygotował Tomasz Kapuśniak. Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 dzień lipca i 187 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika, Łucja, ale także Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pocałunku i Dzień Radcy Prawnego. No cóż, jeżeli przedobrzycie z pocałunkiem, no to może się okazać, że radca prawny nie tylko będzie wskazany, ale wręcz konieczny. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to chciałbym Was zaprosić już w tej chwili na koncert, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20 w klubie Gwarek, a tam występować będzie grupa Starbenders. Jednym słowem, będzie troszeczkę ostro, rock'n'rollowo, no i poza tym dużo, dużo dobrej energii. A jeżeli chodzi o wszystko pozostałe, no to powiem tyle, że będzie to akurat muzyka troszeczkę związana, w zasadzie czerpiąca z repertuaru Joan Jett, Blondie czy Davida Bowiego. Jednym słowem, na pewno będzie to mocne wydarzenie, a zespół prosto ze Stanów, w związku z tym, no, amerykańskie brzmienia. Jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam dla Was propozycję obejrzenia filmu Minionki i Straszydła. Minionki, no cóż, jak to minionki? Okazuje się, że zostały gwiazdami Hollywoodu, a skoro tak, szukają nowej formuły na nowy film, no i znajdują straszydła, ale troszeczkę jak to im zwykle nie wychodzi, a później muszą odkręcać sytuację. A Minionki do obejrzenia w multikinie jak najbardziej już dzisiaj o godzinie 17.45 lub 16.45 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to podpowiem, że już najbliższą środę odbędzie się konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy, no i to trójeczka rzymska, co prawda. Jednym słowem, jest to okazja, aby ewentualnie porozmawiać o efektywności energetycznej w budownictwie. No i dyskusje, czy taka efektywność może być motorem napędowym polskiej gospodarki. Właśnie na to pytanie spróbuje między innymi odpowiedzieć doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczak-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik laboratorium Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Technologii Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Wydarzenie jest zaplanowane na środę, 8 lipca, a organizują je wspólnie Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Jednym słowem, będą omawiane dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a to stacjonarnie oznacza Wydział Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 na Kawiorach 21, sala 1208. Przypominam, już w najbliższą środę, 8 lipca, konferencja Technologii Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Oczywiście zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i oczywiście to, co mieliście zrobić, już się stało. Ja tylko przypominam, że można słuchać całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy wejdziecie, to posłuchać możecie, a my gwarantujemy ze swej strony oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę i myślę, że intrygujące tematy poruszane w trakcie programów. To wszystko oczywiście na antenie Nowinek. Możecie również znaleźć wiele informacji na naszej stronie internetowej.

Internetowej. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast jeszcze dzisiaj o 20 Nowinek, bo GPS-u w tym tygodniu już nie będzie. Natomiast zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na poranku informacyjnym Radia Nowinki. Dzisiaj wydanie wakacyjne. Można już chyba tak w pełni powiedzieć, bo w końcu pierwszy tydzień wakacji już za nami. No, może jeszcze nie cały tydzień, ale niech będzie, że jest wakacyjnie. Ale wakacje wakacjami, ale dzieje się oczywiście cały czas wiele. Dość powiedzieć, że przecież trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską, która prowadzona różnymi etapami potrwa jeszcze do września. W związku z tym na pewno dla osób, które chciałyby podjąć studia na Politechnice Krakowskiej, trochę czasu jeszcze zostało. Chociaż pamiętajcie o tym, że nie jest istotne chyba czasami tylko i wyłącznie studiowanie, ale również studiowanie na kierunku, który by Wam odpowiadał. A to już trochę jest trudniejsza sprawa, bo musicie wybrać taki, na którym jeszcze znajdziecie miejsca. A to czasami może być uciążliwe. Ale wracając do programu, dzisiaj wita się z Wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, a za chwilę przechodzimy do pliku informacji dotyczących tego, co działo się w minionym tygodniu na Politechnice, jak i również kilku informacji dotyczących tego, co będzie się działo, ale o tym za chwilę.

skoro była mowa już o rekrutacji i uczelni, no to nie można pominąć milczeniem faktu, że obratowała Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej, która podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025. No, wynika z niego, że bilans na grudzień był dodatni. To akurat na pewno bardzo pozytywna informacja. No i oczywiście oznacza to, że jak najbardziej Politechnika Krakowska wypełnia swoje zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o księgowość, ale myślę, że i również te edukacyjne. A skoro mowa już o kwestiach związanych z działalnością uczelni, to nie można pominąć milczeniem faktu, że w tej chwili nasz rektor, czyli pan profesor Andrzej Szarata, przebywał w Chinach, a nie była to wizyta taka towarzyska czysto, bo odbyło się tam uroczyste wręczenie dyplomów absolwentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierii prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Tianjin Chengjian University. Dość powiedzieć, że oczywiście jest tam prowadzone kierunki architektoniczne, no i dotyczy to oczywiście zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, a to oznacza oczywiście, że jesteśmy, no, chyba w świecie.

A jeżeli mowa już o absolwentach i studiach na Politechnice Krakowskiej, to musimy się pochwalić, bo inżynier Julia Giza, absolwentka kierunku Wydziału Inżynierii Mechanicznego, a w zasadzie kierunku inżyniera wzornictwa przemysłowego, zdobyła trzecią nagrodę w 13. edycji konkursu o nagrodę prezydenta miasta Bolesławiec na najlepszą pracę naukową z zakresu historii i współczesności miasta. No myślę, że to na pewno bardzo miły gest, a przy okazji oczywiście informacja. Natomiast z drugiej strony chciałbym również dorzucić, że zostały przyznane stypendia Ministerstwa Nauki, a w zasadzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i w gronie stypendystów znaleźli się również ludzie z naszej uczelni, bo było to magister inżynier Agnieszka Przybek, która pracuje, jest pracownicą badawczo-dydaktyczną w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz doktor inżynier Mateusz Marcinkowski, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechnicy Krakowskiej związanym z Katedrą Precysów Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Myślę, że oczywiście oznacza to po pierwsze docenienie, a po drugie kontynuację ważnych spraw związanych z dydaktyką, no i oczywiście kwestiami naukowymi, no bo w końcu tym również Politechnika Krakowska się zajmuje. Nie można chyba również pominąć, że w sobotę odbyło się szkolenia, w zasadzie warsztaty i prelekcje związane z projektem Futurhist, w których uczestniczy Politechnika Krakowska, a dodam jeszcze, że jest to projekt, który ma na celu wypracowanie skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A jednym z tych budynków demonstracyjnych projektu jest kamienica przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie, gdzie odbyła się wspomniana prelekcja i warsztaty.

ale to nie wszystkie kwestie związane ze studiami na naszej uczelni, no bo pochwalić się możemy i to bardzo mocno. Już 9139 absolwentów ukończyło w ciągu ostatnich 26 lat studia podyplomowe oferowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, a w czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2025-2026, którego rezultatem jest grono dobrze wykształconych specjalistów m.in. w zakresie PHP, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania chemikaliami czy zamówieniami publicznymi. Jednym słowem gratulujemy, no i oczywiście oczekujemy, że będzie ich przybywało z każdym rokiem. Również w minionym tygodniu, można powiedzieć, współpraca się rozszerzyła, bo Wydział Mechaniczny rozpoczął współpracę z Air Liquide Global NNC Solution Poland SA, bo właśnie w tym tygodniu zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy Wydziału Mechanicznego z Air Liquide, a dokument sygnowali dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor doktor habilitowany inżynier Marek Koziń oraz przedstawiciele spółki Tomasz Czmiela i Aneta Klasa.

No tak, prawie bez szerszego rozdźwięku odbyła się sprawa, która no, jest chyba dosyć istotna dla większości absolwentów, no nie tylko Politechniki Krakowskiej, ale również innych uczelni. Bo od 30 czerwca 2026 roku polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne, które absolwenci znajdą m.in. w aplikacji Obywatel, a dyplom elektroniczny nie jest skanem dokumentu papierowego, to trzeba podkreślić. To cyfrowy dokument źródłowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej przez uczelnię i zarejestrowany w repozytorium dyplomów elektronicznych, a po rejestracji dokument zostaje opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w repozytorium oraz znacznikiem czasu, co gwarantuje jego autentyczność i integralność. Należy również powiedzieć, że co prawda 30 czerwca już są te dyplomy jak najbardziej legalne, ale do 31 grudnia trwa okres przejściowy, w którym uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne fakultatywnie. 1 stycznia 2027 roku obowiązkowe już będzie wydawanie dyplomów elektronicznych jako podstawowej formy potwierdzenia wykształcenia, co należy chyba bardzo mocno podkreślić.

A jeżeli już była mowa o dokumentach, to ja przypominam o tym, że zgodnie z zarządzeniem rektora do 30 czerwca był termin na wprowadzenie w HMS-ie zdjęcia, w zasadzie aktualizacji swojego zdjęcia, co ma na celu przygotowanie dokumentów, identyfikatorów umożliwiających wchodzenie na teren naszej uczelni. Co prawda termin oczywiście minął, ale jeżeli ktoś zapomniał, no myślę, że dział osobowy przymknie oko, jeżeli w trybie natychmiastowym, pilnym uzupełnicie to zdjęcie. No, w końcu jest to bardzo ważne, aby można było wystawić Wam dokument, identyfikator naszej uczelni, który umożliwi Wam poruszanie się w obrębie naszej uczelni, w obrębie Politechniki Krakowskiej.

No tak, dokumenty dokumentami, ale czasami liczą się również gesty. A tutaj no, sprawa, myślę, że nad wyraz istotna dla osób niepełnosprawnych, to znaczy niemówiących. A chodzi o to, że właśnie nasi studenci rozwijają tłumaczenia języka migowego opartego na AI. Jednym słowem może się okazać, że smartfon wyposażony w standardową kamerę może stać się tłumaczem języka migowego i właśnie tym zajmują się studenci Politechniki, czyli Dymytro Burkowski, Oleksii Izari i Ilia Kostruba, którzy udowadniają, że to możliwe. Stworzyli oni aplikację Rozumiemy się bez słów, która wykorzystuje algorytmy widzenia komputerowego i modele uczenia maszynowego do analiz gestów, dłoni i zamieniania je na tekst. Co prawda jest to prototyp, ale może stać się podstawą uniwersalnego systemu tłumaczenia języka migowego działającego na zwykłym smartfonie bez specjalistycznych rękawic, czujników czy dodatkowego sprzętu. No, liczymy na efekty tej pracy.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, to nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z projektów budżetu obywatelskiego było posadzenie drzew na rynku głównym, czyli przywrócenie stanu, który obowiązywał tam jeszcze pod koniec XIX wieku, gdzie oczywiście poza zabudowaniami sukiennic, straganami, było oczywiście dosyć dużo drzew, które z biegiem czasu, no powiedzmy, wyemigrowały z tego obszaru. Ale to się zmieni, bo została podjęta jedna z najważniejszych decyzji z tym związanych, bo miasto Kraków podjęło decyzję, dało zgodę, pozwolenie na budowę projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym. A dodam jeszcze, że zgody udzielił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, który otwiera tym samym drogę do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia, które od początku należy do najbardziej wymagających projektów realizowanych w historycznym centrum Krakowa. Dodam jeszcze, że przygotowanie projektu zostało przeprowadzone również przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, którzy no, przeprowadzili w tym zakresie no, wielkie badania i analizy prowadzone m.in. przy współpracy ekspertów z różnych dziedzin, a w ramach tego wykonano badania geotechniczne, georadarowe, przeanalizowano warunki mikroklimatyczne oraz możliwości rozwoju systemów korzeniowych wymagającej przestrzeni historycznego centrum miasta. Dość powiedzieć, że opracowana koncepcja zakłada wprowadzenie nowych drzew w wybranych lokalizacjach rynku głównego z poszanowaniem jego zabytkowego charakteru, a także istniejących widoków oraz podziemnego dziedzictwa archeologicznego, no, które w przypadku Krakowa jest jednak bardzo, ale to bardzo bogate.

Było już o wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast to nie możemy zapominać również o czymś, co dopiero nadejdzie. A należy tutaj podkreślić, że już w najbliższą środę, 8 lipca, odbędzie się konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Jest to trzecia edycja pod tym tematem. I właśnie w trakcie tej konferencji będzie można uzyskać odpowiedź, czy efektywność energetyczna w budownictwie może być motorem napędowym polskiej gospodarki. Ale na to pytanie na razie odpowiedzi nie znamy, bo spróbuje między innymi odpowiedzieć na nie doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczyk-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Technologii Energetyki Rozproszonej a Patriotyzm Gospodarczy 3. Wydarzenie, tak jak wspomniałem, jest zaplanowane na środę 8 lipca, a jest zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczą Hutniczą. A głównym tematem będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki. Energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a odbędzie się ona na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 przy ulicy Kawiory 21 w sali 1208. Zapraszamy!

I to tyle, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Całą dobę wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Gdziebyście nie byli w świecie, w Polsce, zawsze możecie nas odwiedzić i na pewno zawsze znajdziecie zarówno dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze ciekawsze materiały informacyjne. To wszystko oczywiście dla Was. A dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. No i oczywiście dla tych, którzy w tej chwili właśnie rozpatrują, gdzie wyjechać na urlop, albo wręcz inaczej, już są w trakcie urlopu, czy wyjeżdżają na urlop, chciałbym Wam życzyć oczywiście udanego, doskonałego wypoczynku, no i pogody, która by odpowiadała Waszym oczekiwaniom, bo nie będę tutaj w jakiś sposób mówił, która wersja byłaby dla Was najbardziej odpowiednia. A na dzisiaj dziękuję, do usłyszenia.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.
0: Na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Codzienny magazyn informacyjny przygotował Tomasz Kapuśniak. Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 dzień lipca i 187 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika, Łucja, ale także Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pocałunku i Dzień Radcy Prawnego. No cóż, jeżeli przedobrzycie z pocałunkiem, no to może się okazać, że radca prawny nie tylko będzie wskazany, ale wręcz konieczny. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to chciałbym Was zaprosić już w tej chwili na koncert, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20 w klubie Gwarek, a tam występować będzie grupa Starbenders. Jednym słowem, będzie troszeczkę ostro, rock'n'rollowo, no i poza tym dużo, dużo dobrej energii. A jeżeli chodzi o wszystko pozostałe, no to powiem tyle, że będzie to akurat muzyka troszeczkę związana, w zasadzie czerpiąca z repertuaru Joan Jett, Blondie czy Davida Bowiego. Jednym słowem, na pewno będzie to mocne wydarzenie, a zespół prosto ze Stanów, w związku z tym, no, amerykańskie brzmienia. Jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam dla Was propozycję obejrzenia filmu Minionki i Straszydła. Minionki, no cóż, jak to minionki? Okazuje się, że zostały gwiazdami Hollywoodu, a skoro tak, szukają nowej formuły na nowy film, no i znajdują straszydła, ale troszeczkę jak to im zwykle nie wychodzi, a później muszą odkręcać sytuację. A Minionki do obejrzenia w multikinie jak najbardziej już dzisiaj o godzinie 17.45 lub 16.45 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to podpowiem, że już najbliższą środę odbędzie się konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, a patriotyzm

a patriotyzm gospodarczy. Wydarzenie jest zaplanowane na środę, 8 lipca, a organizują je wspólnie Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Jednym słowem, będą omawiane dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a to stacjonarnie oznacza Wydział Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 na Kawiorach 21, sala 1208. Przypominam, już w najbliższą środę, 8 lipca, konferencja technologii energetyki rozproszonej, a patriotyzm gospodarczy. Oczywiście zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i oczywiście to, co mieliście zrobić, już się stało. Ja tylko przypominam, że można słuchać całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy wejdziecie, to posłuchać możecie, a my gwarantujemy ze swej strony oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę i myślę, że intrygujące tematy poruszane w trakcie programów. To wszystko oczywiście na antenie Nowinek. Możecie również znaleźć wiele informacji na naszej stronie internetowej. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast jeszcze dzisiaj o 20 Nowinek, bo GPS-u w tym tygodniu już nie będzie. Natomiast zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Codzienny magazyn informacyjny przygotował Tomasz Kapuśniak. Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 dzień lipca i 187 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika, Łucja, ale także Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotthard i Nazaria. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pocałunku i Dzień Radcy Prawnego. No cóż, jeżeli przedobrzycie z pocałunkiem, no to może się okazać, że radca prawny nie tylko będzie wskazany, ale wręcz konieczny. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to chciałbym Was zaprosić już w tej chwili na koncert, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20 w klubie Gwarek, a tam występować będzie grupa Starbenders. Jednym słowem, będzie troszeczkę ostro, rock'n'rollowo, no i poza tym dużo, dużo dobrej energii. A jeżeli chodzi o wszystko pozostałe, no to powiem tyle, że będzie to akurat muzyka troszeczkę związana, w zasadzie czerpiąca z repertuaru Joan Jett, Blondie czy Davida Bowiego. Jednym słowem, na pewno będzie to mocne wydarzenie, a zespół prosto ze Stanów, w związku z tym, no, amerykańskie brzmienia. Jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam dla Was propozycję obejrzenia filmu Minionki i Straszydła. Minionki, no cóż, jak to Minionki? Okazuje się, że zostały gwiazdami Hollywoodu, a skoro tak, szukają nowej formuły na nowy film, no i znajdują straszydła, ale troszeczkę jak to im zwykle nie wychodzi, a później muszą odkręcać sytuację. A Minionki do obejrzenia w multikinie jak najbardziej już dzisiaj o godzinie 17.45 lub 16.45 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to podpowiem, że już najbliższą środę odbędzie się konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy, no i to trójeczka rzymska, co prawda. Jednym słowem, jest to okazja, aby ewentualnie porozmawiać o efektywności energetycznej w budownictwie. No i dyskusje, czy taka efektywność może być motorem napędowym polskiej gospodarki. Właśnie na to pytanie spróbuje między innymi odpowiedzieć doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczak-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik laboratorium Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Technologii Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Wydarzenie jest zaplanowane na środę, 8 lipca, a organizują je wspólnie Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Jednym słowem, będą omawiane dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a to stacjonarnie oznacza Wydział Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 na Kawiorach 21, sala 1208. Przypominam, już w najbliższą środę, 8 lipca, konferencja Technologii Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Oczywiście zapraszam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

Wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast jeszcze dzisiaj o 20:00 Nowinex, bo GPS-u w tym tygodniu już nie będzie. Natomiast zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na poranku informacyjnym Radia Nowinki. Dzisiaj wydanie wakacyjne, można już chyba tak w pełni powiedzieć, bo w końcu pierwszy tydzień wakacji już za nami. No, może jeszcze nie cały tydzień, ale niech będzie, że jest wakacyjnie. Ale wakacje wakacjami, ale dzieje się oczywiście cały czas wiele. Dość powiedzieć, że przecież trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską, która prowadzona różnymi etapami potrwa jeszcze do września. W związku z tym na pewno dla osób, które chciałyby podjąć studia na Politechnice Krakowskiej, trochę czasu jeszcze zostało. Chociaż pamiętajcie o tym, że nie jest istotne chyba czasami tylko i wyłącznie studiowanie, ale również studiowanie na kierunku, który by Wam odpowiadał. A to już trochę jest trudniejsza sprawa, bo musicie wybrać taki, na którym jeszcze znajdziecie miejsca. A to czasami może być uciążliwe. Ale wracając do programu, dzisiaj wita się z Wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, a za chwilę przechodzimy do pliku informacji dotyczących tego, co działo się w minionym tygodniu na Politechnice, jak i również kilku informacji dotyczących tego, co będzie się działo, ale o tym za chwilę.

A skoro była mowa już o rekrutacji i uczelni, no to nie można pominąć milczeniem faktu, że obratowała Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej, która podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025. No, wynika z niego, że bilans na grudzień był dodatni. To akurat na pewno bardzo pozytywna informacja. No i oczywiście oznacza to, że jak najbardziej Politechnika Krakowska wypełnia swoje zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o księgowość, ale myślę, że i również te edukacyjne. A skoro mowa już o kwestiach związanych z działalnością uczelni, to nie można pominąć milczeniem faktu, że w tej chwili nasz rektor, czyli pan profesor Andrzej Szarata, przebywał w Chinach, a nie była to wizyta taka towarzyska czysto, bo odbyło się tam wręczenie, uroczyste wręczenie dyplomów absolwentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierii prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Tianjin Chengjian University. Dość powiedzieć, że oczywiście jest tam prowadzony, a w zasadzie prowadzone kierunki architektoniczne, no i dotyczy to oczywiście zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, a to oznacza oczywiście, że jesteśmy, no, chyba w świecie.

A jeżeli mowa już o absolwentach i studiach na Politechnice Krakowskiej, to musimy się pochwalić, bo inżynier Julia Giza, absolwentka kierunku Wydziału Inżynierii Mechanicznego, a w zasadzie kierunku inżyniera wzornictwa przemysłowego, zdobyła trzecią nagrodę w 13. edycji konkursu o nagrodę prezydenta miasta Bolesławiec na najlepszą pracę naukową z zakresu historii i współczesności miasta. No myślę, że to na pewno bardzo miły gest, a przy okazji oczywiście informacja. Natomiast z drugiej strony chciałbym również dorzucić, że zostały przyznane stypendia Ministerstwa Nauki, a w zasadzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i w gronie stypendystów znaleźli się również ludzie z naszej uczelni, bo było to magister inżynier Agnieszka Przybek, która pracuje, jest pracownicą badawczo-dydaktyczną w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, oraz doktor inżynier Mateusz Marcinkowski, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechnicy Krakowskiej związanym z Katedrą Precysów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Myślę, że oczywiście oznacza to po pierwsze docenienie, a po drugie kontynuację ważnych spraw związanych z dydaktyką, no i oczywiście kwestiami naukowymi, no bo w końcu tym również Politechnika Krakowska się zajmuje. Nie można chyba również pominąć, że w sobotę odbyło się szkolenia, w zasadzie warsztaty i prelekcje związane z projektem FuturHist, w których uczestniczy Politechnika Krakowska, a dodam jeszcze, że jest to projekt, który ma na celu wypracowanie skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A jednym z tych budynków demonstracyjnych projektu jest kamienica przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie, gdzie odbyła się wspomniana prelekcja i warsztaty.

ale to nie wszystkie kwestie związane ze studiami na naszej uczelni, no bo pochwalić się możemy i to bardzo mocno. Już 9139 absolwentów ukończyło w ciągu ostatnich 26 lat studia podyplomowe oferowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, a w czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2025-2026, którego rezultatem jest grono dobrze wykształconych specjalistów, m.in. w zakresie PHP, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania chemikaliami czy zamówieniami publicznymi. Jednym słowem gratulujemy, no i oczywiście oczekujemy, że będzie ich przybywało z każdym rokiem. Również w minionym tygodniu, można powiedzieć, współpraca się rozszerzyła, bo Wydział Mechaniczny rozpoczął współpracę z Air Liquide Global NNC Solution Poland SA, bo właśnie w tym tygodniu zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy Wydziału Mechanicznego z Air Liquide, a dokument sygnowali dziekan Wydziału Mechanicznego profesor dr habilitowany inżynier Marek Koziń oraz przedstawiciele spółki Tomasz Czmiela i Aneta Klasa.

No tak, prawie bez szerszego rozdźwięku odbyła się sprawa, która no, jest chyba dosyć istotna dla większości absolwentów, no nie tylko Politechniki Krakowskiej, ale również innych uczelni. Bo od 30 czerwca 2026 roku polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne, które absolwenci znajdą m.in. w aplikacji Obywatel, a dyplom elektroniczny nie jest skanem dokumentu papierowego, to trzeba podkreślić. To cyfrowy dokument źródłowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej przez uczelnię i zarejestrowany w repozytorium dyplomów elektronicznych, a po rejestracji dokument zostaje opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w repozytorium oraz znacznikiem czasu, co gwarantuje jego autentyczność i integralność. Należy również powiedzieć, że co prawda 30 czerwca już są te dyplomy jak najbardziej legalne, ale do 31 grudnia trwa okres przejściowy, w którym uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne fakultatywnie. 1 stycznia 2027 roku obowiązkowe już będzie wydawanie dyplomów elektronicznych jako podstawowej formy potwierdzenia wykształcenia, co należy chyba bardzo mocno podkreślić.

A jeżeli już była mowa o dokumentach, to ja przypominam o tym, że zgodnie z zarządzeniem rektora do 30 czerwca był termin na wprowadzenie w HMS-ie zdjęcia, w zasadzie aktualizacji swojego zdjęcia, co ma na celu przygotowanie dokumentów, identyfikatorów umożliwiających wchodzenie na teren naszej uczelni. Co prawda termin oczywiście minął, ale jeżeli ktoś zapomniał, no myślę, że dział osobowy przymknie oko, jeżeli w trybie natychmiastowym, pilnym uzupełnicie to zdjęcie. No, w końcu jest to bardzo ważne, aby można było wystawić Wam dokument, identyfikator naszej uczelni, który umożliwi Wam poruszanie się w obrębie naszej uczelni, w obrębie Politechniki Krakowskiej.

No tak, dokumenty dokumentami, ale czasami liczą się również gesty. A tutaj no, sprawa, myślę, że nad wyraz istotna dla osób niepełnosprawnych, to znaczy niemówiących. A chodzi o to, że właśnie nasi studenci rozwijają tłumaczenia języka migowego opartego na AI. Jednym słowem, może się okazać, że smartfon wyposażony w standardową kamerę może stać się tłumaczem języka migowego. I właśnie tym zajmują się studenci Politechniki, czyli Dymytro Burkowski, Oleksii Izari i Ilia Kostruba, którzy udowadniają, że to możliwe. Stworzyli oni aplikację Rozumiemy się bez słów, która wykorzystuje algorytmy widzenia komputerowego i modele uczenia maszynowego do analiz gestów, dłoni i zamieniania je na tekst. Co prawda jest to prototyp, ale może stać się podstawą uniwersalnego systemu tłumaczenia języka migowego działającego na zwykłym smartfonie bez specjalistycznych rękawic, czujników czy dodatkowego sprzętu. No, liczymy na efekty tej pracy.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, to nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z projektów budżetu obywatelskiego było posadzenie drzew na rynku głównym, czyli przywrócenie stanu, który obowiązywał tam jeszcze pod koniec XIX wieku, gdzie oczywiście poza zabudowaniami sukiennic, straganami, było oczywiście dosyć dużo drzew, które z biegiem czasu, no powiedzmy, wyemigrowały z tego obszaru. Ale to się zmieni, bo została podjęta jedna z najważniejszych decyzji z tym związanych, bo miasto Kraków podjęło decyzję, dało zgodę, pozwolenie na budowę projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym. A dodam jeszcze, że zgody udzielił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, który otwiera tym samym drogę do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia, które od początku należy do najbardziej wymagających projektów realizowanych w historycznym centrum Krakowa. Dodam jeszcze, że przygotowanie projektu zostało przeprowadzone również przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, którzy no, przeprowadzili w tym zakresie no, wielkie badania i analizy prowadzone m.in. przy współpracy ekspertów z różnych dziedzin, a w ramach tego wykonano badania geotechniczne, georadarowe, przeanalizowano warunki mikroklimatyczne oraz możliwości rozwoju systemów korzeniowych wymagającej przestrzeni historycznego centrum miasta. Dość powiedzieć, że opracowana koncepcja zakłada wprowadzenie nowych drzew w wybranych lokalizacjach rynku głównego z poszanowaniem jego zabytkowego charakteru, a także istniejących widoków oraz podziemnego dziedzictwa archeologicznego, no, które w przypadku Krakowa jest jednak bardzo, ale to bardzo bogate.

było już o wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast to nie możemy zapominać również o czymś, co dopiero nadejdzie. A należy tutaj podkreślić, że już w najbliższą środę, 8 lipca, odbędzie się konferencja Technologii Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Jest to trzecia edycja pod tym tematem. I właśnie w trakcie tej konferencji będzie można uzyskać odpowiedź, czy efektywność energetyczna w budownictwie może być motorem napędowym polskiej gospodarki. Ale na to pytanie na razie odpowiedzi nie znamy, bo spróbuje między innymi odpowiedzieć na nie doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczyk-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Technologii Energetyki Rozproszonej a Patriotyzm Gospodarczy 3. Wydarzenie, tak jak wspomniałem, jest zaplanowane na środę 8 lipca, a jest zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczą-Hutniczą. A głównym tematem będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki. Energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a odbędzie się ona na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 przy ulicy Kawiory 21 w sali 1208. Zapraszamy!

I to tyle, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Całą dobę wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Gdziebyście nie byli w świecie, w Polsce, zawsze możecie nas odwiedzić i na pewno zawsze znajdziecie zarówno dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze ciekawsze materiały informacyjne. To wszystko oczywiście dla Was. A dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. No i oczywiście dla tych, którzy w tej chwili właśnie rozpatrują, gdzie wyjechać na urlop, albo wręcz inaczej, już są w trakcie urlopu, czy wyjeżdżają na urlop, chciałbym Wam życzyć oczywiście udanego, doskonałego wypoczynku, no i pogody, która by odpowiadała Waszym oczekiwaniom, bo nie będę tutaj w jakiś sposób mówił, która wersja byłaby dla Was najbardziej odpowiednia. A na dzisiaj dziękuję, do usłyszenia.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 dzień lipca i zarazem 187 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika i Łucja, ale także Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku obchodzimy, no i Dzień Radcy Prawnego. No po kilku pocałunkach czasami pomoc radcy prawnego może się okazać przydatna. A jeżeli chodzi o informacje klubowe, to zaproszę Was, moi drodzy, na najbliższy czwartek do klubu Studio, a tam The Diamond będzie koncertował. Koncert, myślę, że jeden z ciekawszych w najbliższym czasie, a jeżeli nie to, no to podpowiem Wam, że możecie zawsze wybrać się na jedną z imprez, które są powiązane oczywiście z cyklicznymi wydarzeniami muzycznymi, które trwają już na terenie Krakowa, no bo od kilku dni trwa NHFS, czyli Festiwal Nowochódzki. No i trwa 31. Summer Jazz Festival. Też chyba warto o tym pamiętać. No i informacje bieżące. Tutaj mam dla Was ciekawostkę organizacyjną. Otóż Klub Sportowy Krakowia i Centrum Sportów Niepełnosprawnych mają w tej chwili patrona, a ściślej hala stulecia KS Krakowia i Centrum Sportu Niepełnosprawnych, bo od piątku nosi ona nazwę profesora Romana Ciesielskiego, imienia profesora Romana Ciesielskiego, dla przypomnienia byłego rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Wydziału Inżynierii Lądowej, no i przy okazji również senatora RP w swoim czasie, a dodatkowo jeszcze oczywiście wielkiego przyjaciela Radia Nowinki i nie tylko. Jednym słowem postaci.

Rzucę jeszcze od siebie dodatkowe newsy. Po pierwsze, jutro poranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9:00, oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast wieczorem o godzinie 21:00 Worek Buszu, to jutro, i Piotrek i Kuba, którzy znowu zabiorą nas na niezbadane oceany muzyki. Natomiast dzisiaj za chwileczkę Nowinek, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak. No a jeżeli chodzi o kino jeszcze, no to mogę Wam dorzucić propozycję obejrzenia Minionków, bo tak się składa, że od 2-3 dni można ich pooglądać w nowej odsłonie, czyli Minionki i Straszydła. A film do obejrzenia jutro, na przykład o 16:15 i 16:45, oczywiście zapraszam.

No tak, czegoś mi ewidentnie brakowało i to było właśnie to. A skoro tak, no to witam was serdecznie. Nie środa dzisiaj, to od razu uprzedzam, tylko poniedziałek. Wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A przerwa wakacyjna się pojawiła. Koledzy z poniedziałku na wakacje się wybrali. W związku z tym GPS-u już nie uświadczymy. Natomiast zapraszam was na Nowinex. Mam nadzieję, że ta zmiana wam bardzo nie przeszkodzi. A skoro tak, no to moi drodzy, jedna rzecz. Będzie dzisiaj kilka ciekawostek. Na pewno nie uciekniemy od kwestii związanych, no ni mniej, ni więcej, tylko z mundialem, bo trwa to nieprzerwanie. Dość powiedzieć, że prawdę mówiąc, sensacja goniła sensację, no bo wygrana Norwegów z Brazylią za taką może uchodzić, chociaż z drugiej strony byli tacy, którzy twierdzili, że sensacją byłaby odwrotna sytuacja. Ale to oczywiście jakby sprawa wtórna. Skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga. Zaczynamy robić to, co z reguły się robi w takich przypadkach, czyli po prostu będziemy grali.

No tak, swoją drogą to jeżeli mowa o mistrzostwach, to się porobiło, moi drodzy, bo tak, sensacja sensacjami. Dzisiaj wieczorem o 21:00 Portugalia z Hiszpanią będzie grała o 1:08. A wieczorem, nie, no to należałoby powiedzieć już bezpośrednio, w nocy, dzisiaj w nocy, a w zasadzie już nawet będzie chyba 7, można spokojnie powiedzieć, przynajmniej według naszego czasu, Ameryka z Belgią będzie grała. A skoro tak, moi drodzy, no to od razu pojawia się kwestia, no, bardzo istotna, no bo jak się okazuje, FIFA pod naciskiem być może prezydenta Trumpa, a może i niekoniecznie, a może i kogoś innego, no w każdym razie jakichś tam różnych układów doprowadziła do sytuacji bezprecedensowej, bo tak się składa, że tuż przed meczem, w zasadzie dzisiejszo-jutrzejszym meczem, można chyba tak powiedzieć, władze FIFA postanowiły cofnąć czerwoną kartkę, w zasadzie zawieszenie piłkarza gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, Floriana Baloguna, który, no cóż, dostał ją w trakcie meczu z Chorwatami. I tutaj akurat wzbudziło to ogromne emocje, zwłaszcza w przypadku Belgów. A decyzja, no cóż, oburzyła chyba nie tylko Belgów, ale oczywiście całą społeczność piłkarską. Natomiast dołączyli się do niej Belgowie, którzy mają gaj ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast ciekawostka, w zasadzie, no powiedzmy, punkt styczny jest taki, że Belgowie otrzymali prawo odwołania się od tej decyzji do FIFA. Natomiast już z drugiej strony odpowiem, że FIFA uznała protest Belgii za niedopuszczalny, więc Florian pozostaje uprawniony do gry w meczu 1/8 mundialu, a napastnik USA wcześniej, tak jak mówiłem, miał czerwoną kartkę za grę z Bośnią i Hercegowiną. Natomiast nie można chyba również nie wspomnieć, że Belgijska Federacja Piłkarska otrzymała prawo odwołania się od decyzji FIFA. Natomiast tamtejszy związek, czyli Belgowie, chciał otrzymać pełne wyjaśnienie decyzji o zawieszeniu tej kary. Co więcej, Belgowie zażądali też raportu od organu sędziowskiego FIFA. No i w bardzo krytyczny sposób odniósł się do tego też selekcjoner reprezentacji Belgii, który powiedział, że nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca to 1 kwietnia w Europie, mówił. Ma to oczywiście pewien wydźwięk, natomiast należy również powiedzieć, że oni podkreślają, Belgowie oczywiście, że belgijska federacja nie broni siebie, nie chroni reprezentacji, broni piłki nożnej w ogóle, broni swojej integralności, swojej etyki, bo jest to pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata, kiedy zapada taka decyzja o odwołaniu czerwonej kartki. A mecz z Belgii, z USA odbędzie się w nocy. No i cóż więcej można powiedzieć? Na pewno ma to oczywiście swoje przełożenie, reperkusje. A swoją drogą, no cóż, wychodzi na to, że polityka, i to taka bardzo przyziemna, coraz bardziej wchodzi nie tylko do naszego życia, ale również do rozgrywek ligowych, futbolowych, czy gdziekolwiek indziej. A swoją drogą, no cóż, jak myślicie, komu będziecie kibicowali dzisiaj w nocy? No cóż, ja swojego faworyta mam, natomiast co do waszych, powiedzmy, upodobań, oczywiście nie będę tutaj za bardzo wnikał. Gramy, moi drodzy, gramy, nie w piłkę nożną na razie.

Swoją drogą, to nie wiem, czy macie świadomość, ale okazuje się, że niejaki 50 Cent, tak ogólnie rzecz biorąc hip-hopowy człowiek, niedawno miał okazję, no powiedzmy, wykorzystać jeden z utworów Krzysztofa Cugowskiego. No a się okazuje, że w wyniku tego pojawiły się zobowiązania licencyjne. No i moi drodzy, no z reguły to jest tak, że jak co do czego przychodzi, no to nasi muszą się wypłacać amerykańskim gwiazdom. A tutaj okazuje się, że 50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu właśnie z tytułu praw autorskich, co jest, no powiedzmy, dosyć dużym ewenementem i o tym trzeba pamiętać. No było to kilka tysięcy dolarów, mimo wszystko jest to ciekawe. A jeżeli chodzi o pożyczaniu muzyki, no cóż, myślę, że warto przypomnieć, że nie jest oczywiście to jedyny przykład, kiedy utwory polskich artystów były wykorzystywane. No ale z drugiej strony na tym poziomie jakoś sobie nie mogłem tego wcześniej przypominać. No dobra, ale to akurat sprawa czysto muzyczna. Myślę, że też warto o tym wspomnieć.

A teraz prawie że mini kalendarium, no nie do końca muzyczne, w zasadzie muzyczno-filmowe, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale właśnie dzisiaj, 6 lipca, Sylwester Stallone skończył 80 lat, moi drodzy. Może to się wydawać niesamowite, ale twardzielem od jakiegoś czasu jest. Dość powiedzieć, że ostatnio chyba Tulsa King? Tak, serial Tulsa King ponownie się pojawił. Całkiem dobrze mu tam idzie nawet. Można również wspominać o jego filmowych, że tak powiem, ekscesach związanych akurat chociażby z twardzielami trochę starszego wieku, ale tam akurat partnerowali między innymi Arnold Schwarzenegger i paru innych, także Lundgren jeszcze, tak. Można oczywiście tutaj wymieniać i jeszcze licytować, ale nie zmienia to faktu, że chyba większość nas kojarzy go jako Rockiego czy Rambo, no bo to akurat zarazem powraca. Natomiast wspominając o Sylwestrze Stallone, nie można nie wspomnieć o tym, że zdarzyło mu się zagrać w filmie, z pogranicza porno, bo to powiedzmy w dzisiejszych realiach to by było chyba już nawet nie porno, wtedy to było soft porno. Ale prawdę mówiąc, on sam podkreślał kiedyś, że po prostu zdarzyło się to na etapie, kiedy był w dołku finansowym, wywalili go z mieszkania, mieszkał kilka dni na dworcu autobusowym w Nowym Jorku i to w zimie, co musicie przyznać, że zima w Nowym Jorku ponoć nie najmilszą porą jest, no bo i wilgoć, i zimno, i w ogóle. No i miał do wyboru albo zagrać w tym filmie, albo de facto zamieszkać na stałe na dworcu, albo ewentualnie, jak sam powiedział, ewentualnie kogoś obrobić, co mogłoby się skończyć jeszcze mniej przyjemnie. W każdym razie zagrał 2 dni w tym filmie, dostał po $200 za dzień, no i w ten sposób wyprowadził się z dworca autobusowego, no i co później? No później pojawiły się filmy, które przyniosły mu naprawdę dużą popularność. Ale dzisiaj również obchodzimy kolejną rocznicę śmierci dla odmiany Louisa Armstronga, moi drodzy. 55 lat temu zmarł jeden z najwybitniejszych muzyków, trębaczy, czy symboli amerykańskiej kultury XX wieku. Prawdę mówiąc, Louis Armstrong i jego trąbka to jest coś, co kojarzy się bardzo, ale to bardzo z wieloma innymi rzeczami. Dość powiedzieć, że nie dożył on akurat swoich kolejnych urodzin, bo urodził się 4 sierpnia 1901 roku. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę pojawiły się bardzo, ale to bardzo pamiętane utwory oczywiście w jego wykonaniu. Jego nauczycielami byli jazzmeni Bang Johnson, Buddy Pettit czy Joe King Oliver, ale chyba najbardziej pamiętaną z Louisem Armstrongiem piosenką to jest chyba właśnie to, moi drodzy. Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że będzie to chyba to, co powinno nam się spodobać wszystkim, jak najbardziej.

0: No tak, zapewne się domyślacie, że akurat no powiedzmy dźwięków innych niż Wonderful Life miało nie być, ale my przerzucamy się już oczywiście kapkę dalej, no bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ostatnie newsy, a w zasadzie nawet z dzisiaj, wczoraj. No bo wychodzi na to, że Etna, która jest generalnie wulkanem chyba najbardziej aktywnym w Europie, no przeszła ze stanu względnego spoczynku w stan aktywności i zaczęła znowu wylewać lawę, co oznacza oczywiście, że pojawił się dym i popiół, a ma to oczywiście przełożenie również na inne kwestie, no bo ta aktywność powoduje, że chociażby została zamknięta przestrzeń nad bazą lotniczą Stanów Zjednoczonych Sigonella, która koło Neapolu się znajduje. Co prawda mnie się wydaje, a w zasadzie tak sądzę, że być może ma to również swój, że tak powiem, pozytywny aspekt, no bo tam obok, po drugiej stronie cieśniny mesyńskiej jest Wezuwiusz. On ostatnio może spokojniejszy był, ale na północ od Wezuwiusza są tak zwane pola flawijskie, gdzie magna generalnie gromadzi się bardzo płytko pod ziemią, no i zawsze istnieje ryzyko, że nastąpi tam wybuch, no mniej więcej taki jak na Krakatała, albo nawet i większy, co będzie skutkowało oczywiście dodatkowymi, no powiedzmy, perturbacjami, ale nie tylko. No jeżeli akurat trochę lawy wypłynie po tej stronie ciśniny, to być może akurat ciśnienie po drugiej troszeczkę zelżeje i spowoduje, że mniej tam będzie ryzykownie się działo. Czy tak jest? Nie wiem, nie jestem sejsmologiem, nie jestem wulkanologiem, ale tak na ludzki rozum, jako niedoszły hydraulik, no to jeżeli ciśnienie gdzieś tam puści, no to gdzie indziej jest trochę mniejsze. Jednym słowem, można i chyba do tego w ten sposób podejść. No ale pamiętajcie również o tym, że ma to również, w zasadzie ta erupcja oczywiście, dodatkowy wpływ, mówiłem o amerykańskiej bazie wojskowej, ale lotnisko w Katanii również zostaje tymczasowo zamknięte. A co więcej, pamiętajcie o tym, że no, dotyczy to również innych lotnisk, chociaż druga strona medalu jest taka, że lotnisko Comiso w Katanii działa jak najbardziej, a znajduje się raptem kilkadziesiąt kilometrów, no ale no, wtedy trzeba jednak jakoś przedostać się na drugą stronę cieśniny. Właśnie, cieśnina. Paranoja w sumie, no ale moi drodzy, jak ma być, tak będzie. Gramy.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

No a jeżeli zaczęły się wakacje, moi drodzy, no to zaczęły się podróże. Niektórzy jeżdżą na wczasy, to tak a propos, uważajcie na rozkłady lotów, no bo może się okazać, że w związku z taką czy inną sytuacją coś się przytrafi. Natomiast również zaczęły się wyjazdy po festiwalach. Co prawda to należałoby chyba zacząć od tego, że w zasadzie opener, który rozgrywał się na lotnisku w Gdyni, już się zakończył. Ja wspominam o tym no, z rozrzewnieniem, bo naprawdę było dużo gwiazd, tym bardziej, że jest to wydarzenie, znaczy cieszę się oczywiście, tym bardziej, że jest to wydarzenie, które no, w dużej mierze organizowane jest przez krakowską Galicję, także można o tym już wspominać, ale w czasie przeszłym, no bo opener dobiegł końca, ale nie zmienia to faktu, że będzie się działo i to naprawdę dużo, bo no, jest cała masa wydarzeń, które po prostu będą się rozgrywały, czy to festiwalowo, czy koncertowo na terenie Polski w okresie wakacyjnym. Dość powiedzieć, że już 14 lipca na PGE w Warszawie, stadionie PGE, będzie Bad Benny, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce, a niedawno akurat występował na finale rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego. Skądinąd, no powiedzmy, przypiął łatkę do polityki prezydenta Trumpa, bo powiedzmy nawiązał bardzo mocno do hiszpańskojęzycznych korzeni dużej części Amerykanów, w związku z tym no powiedzmy popularność na pewno zyskał. Niemniej ciekawe, a może nawet i bardziej ciekawe, no przynajmniej na pewno bardziej znane, jeżeli chodzi o rynek polski, będzie koncert Lanego Krawica, który 16 lipca dla odmiany i nie w Warszawie, ale w Ergo Arenie w Gdańsku będzie występował. Koncert, no myślę, że będzie nawiązywał do wielkich wydarzeń, które rozgrywały się na jego koncertach, płyt, które wydawał. No było tego jednak troszeczkę, także jest o czym wspominać. Natomiast na pewno są tacy, którzy będą oczekiwali na dwa koncerty System of the Down, które to odbędą się 18 i 19 lipca. Tym razem w Warszawie na PGE, także podejść do tego możemy. Natomiast dosłownie parę dni później Marilyn Manson pojawi się w Polsce. Co prawda nie w Krakowie, ale Łodzi. Natomiast jest to na pewno wykonawca, który od wielu dekad należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego rocka. No i zawsze koncerty, takie jego koncerty oczywiście były tak na pograniczu spektaklu, teatru, takiego mrocznego teatru. A poza tym zawsze miał w jakiś sposób prowokować, także to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i jeżeli już mowa była o tych wszystkich sprawach, no to nie można nie wspomnieć o tym. Już tak na koniec lipca, w zasadzie przełom lipca-sierpnia, bo 30 lipca do 1 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Poland Rock Festiwalu. Lotnisko w Czaplinku, Broczynie. Także już naprawdę możemy mówić o zajętych terminach na wiele, wiele, wiele, wiele dni naprzód. A skoro tak, no to można chyba jeszcze dorzucić, że męskie granie też oczywiście będzie. W zasadzie już jest chyba.

Tak ogólnie rzecz ujmując, to sobie powiedziałem, że dzisiaj zrobimy duży odskok i o polityce po prostu nic nie będzie, ani. A skoro ani, to chyba jest to ten moment, w którym powinienem wam przypomnieć, że jutro o 9 poranek w Nowinkach. Zapraszam serdecznie. Wieczorem o 21 Worek Buszu, to jutro. Dzisiaj ogólnie rzecz ujmując, zmierzam jeszcze do skrzynki pocztowej i mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć fragment meczu, ale to jakby no może się uda, ale niekoniecznie, a skoro tak, no to też wam życzę, żebyście spokojnie mogli zrealizować wszystkie rzeczy, które wam przypadają do gustu. No jutro zresztą będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o 1/8, no bo cóż tu więcej można mówić, jeżeli chodzi o kwestie rozgrywek związanych no z mundialem, który na pewno będzie się rozgrywał. Dość powiedzieć, że jutro jeszcze będzie Argentyna-Egipt, no i w zasadzie dodatkowo jeszcze Szwajcaria-Kolumbia, to w tym momencie zamknięcie 1/8 finału. Wtedy poznamy wszystkich, a de facto dzień później będą już ćwierćfinały, moi drodzy, i rozpocznie to Francja i Maroko. Ale o tym za czas jakiś, moi drodzy, a dzisiaj tak jak mówiłem, kończymy. Ja wam życzę udanego wypoczynku, jeżeli jesteście na wakacjach. Spokojnego czasu w pracy, jeżeli jeszcze na wakacje żeście nie wyjechali albo już żeście wrócili z wakacji. A poza tym oczywiście myślę, że dobrym prognostykiem będzie na przykład to, że jutro będzie Dzień Czekolady. Jakbyście nie wiedzieli, to też powinno wam dobrze humor poprawić. A dzisiaj do usłyszenia, moi drodzy. Na koniec postanowiłem wam zagrać akurat piosenkę, która ostatnio troszkę za mną chodzi. A generalnie można do piekła pójść w towarzystwie dobrych przyjaciół. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa i cześć.

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać w

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.